Kasit kasit kemi tenak shila jepet. Kuma lata na ila domen kia ganwere tap josien.